sprucąca jest jeden punt z duma. Sak dan u tydnu jena moja lubica. Hiśna sprucąca